metafizyczne, takiego ucieku zachłodna pogoda. Wolno na sobie, było z 5 grady się, i stale snów. Wysłuchano radio Pijaneczka. Do nowych zustrzeń w efirie.